0: se quedó agua. No.
1: Sekera je moc tupá, milá lízo, jenže sekera je moc tupá.